Aus Gran Canaria bei der Messonit Kosaso, do Wujitze, Tulesu, Bujestre, Dujinja. Zjaskowe przedsedztwo domowiny starostci so w zawieszczenie serbszczyny na szulach Sakski. W stejściu na Sakskie kultusowe ministerstwo so w uzbienie, so je spichowanie serbskie rzeczy w ustołko prawniski nadałk. Gremi namówia statne knieżostwo tole też personelnie zwoprodzić, dokąd stejhewak kubwanski nadałk a przychod serbskie rzeczy worożeni. Za domowinu rika to, so w serbskich szulach przed każdy riadunju wucza albo wucza kasty, kiż serbszczynu wopknieży, a ju samozrozumliwie szulskim siednym dniu nałożuje. A wostaniemy przy szulskie temie. Na serbskich zakładnych szulach w okresa Budyszyn, kajszczyż w Wojerecach, na szuli Handry Zela, w Kulowie a Slepom, pundzielica doromady 268 szulskich nowaczków do prynieho letnika. To je 40 menia hač loni. Najmenje abecedniku zmija na zakvadni šuli Krosčice z 15 dječimi. Tam, kajštiš radvorju v Orklecach a Ralbicach, vutvorja stajnje jednu riadunju. Na budeskej serbske zakvadni šuli zmija dvime riadunjomaj 5-cice činuhačko, a 8-40 dječi zmija dvime riadunjomaj v slepom. V Sakskim krajnym Sejmie je so sredu zromadna prostwa frakcjo CDU, SPD, Zwiazka 90 Zelenich a Lewice przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W prostwie żadaja se przyjuzać przydatne zawiazki z europejskie karty za regionalne a mniejszynowe rzecze. Miesto Budyszyn ma od piatka bojeszczu już ciężku. Dziesacz brązowych figur na wszelakich miestnościach rysuje z pomocą QR-kota stawizny szprewinnego miasta. Tura winuje się miastrujem huberi szprewniki, ludkam rubieżniki karaseki a przypodnicy, a jenidze 2,5 kilometra doła. Wiatrze hacz dwielicze po starcze twarskich dziło je modernizowanie dworniszcza Biskupicach w odzamknięne. Niemska żeleznica jenidze 10 milionów euro do wopnowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdziesz gotowy, a dwójce tak drogi każ planowany. Od 1. julia so popfatk za odpadki budyskim okresu połyszy. Popfatk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 letu nie są faczeznu zmienili. Popfatki pak koszty hiżowiacy nie kroja. Rezerwy są kunc leta wuczabane. Gmina Ralbice-Rożant gminsku nuinu papierianej formie dlije nie wudała. To je tamniša gmenska rada na svojim zajšvim posjeđenju v obsamknova. Vona pričina za kunc gmenske novine su poprahovace pšinoški. Nimo toho je gmena Ralbice-Rožant dotal 10 000 euro v opleto za sotovenje čišč a roznošovanje budava. Kruščanska gmenska rada je v obsamknova zrečenje s arhitektom Markom Gisvelkom za tvar nuje gratunje vonjovije v obore Kruščicach, kotraž ma nastač na ležunosti njedošeho gmenskeho zarjada v osrečsu. Tvar ma pfačič nešto viac hač 1 milion euro. Dvije cečenje tutije zume financuje gmena s pomocu spichovanskih sredkov a z vosebitoho sakskeho fonga za komune. Tak daleko k povieščam, tydzenia, nudom poladnimi hišče na vedru a vulade za příchodný dne.

0: Biedelne Advana, czy je, a z każdym dniem bienie tylko trochu horcisza, a tu już mieje się woskie czerdzenia, tyż lekar Cyril Hanczyk za nas cyle wosy bit pokił, jak możemy nasze ciwo, no haj znamieńcza trochu strowe dżerzyć, respektywnie podpierać przy tutych temperaturach, a tu co wam nie dam jeszcze raz dać?
1: Spić, ale po możności nic jenoś rysu wodu, przespoczenie my z człowieki elektrolyta, mineralie zubimy, a te dobimy te zase k sobie pracza. Nasza woda jo tajka, zo su tam przemało elektrolytów. Dole je to te dere, gdyż jen bryczku tomu pije, albo czaj, albo tajke wice kajsze kola, albo tak haj słodkie napoje, zo buchem to tyżku słuchno.
0: No a tu już dżęca zaso pači nic jenuš, so vode napič, ale tiš limonade, brički, čaja, kajš je dr. Cyril Hanczyk na Monirek.

0: A s tym jest dupkom 12.
1: Nabożne wusywanie.
0: Dżęca ewangielskie ze serbskim superintendentom Krzysztofem Rumelom zachodzi.

0: A dalej, że tu pola nas, niedzielu, po napośnym busowaniu, wszako przeco z gratulacjami.
1: Przejemy zbożo.
0: A czynca strzelemy gratulacju do nowej wioski, tam jest tej minucy dwaj Janaj narodniny, Jan Fritscher a Jan Helner. Wobaj świeczysztaj punżelu 8 a 40 narodniny, a wizo so cywa wiesna zromadność z nima zromadnie weseli. Narodnina Riamaj przyje wiesna zromadność z nowej wioski, a wokół nich są drika z Rajnce, za hatu, a tak dalej. Wele zboża, krótu strowotu, a sobie też boże żonowanie, kajś też w osobinskie dieremicze.

A netko pokoknemy hiszcze zromadnie do Delan, tam szako wóra jest od cywilku studzienia pokalne finale, a pola muzi jest wczera wódo był. Soku Ralbicy hokej tutun finale, wunie dobyczer pokala zapadowużyskiego koparskiego zwiastka. Nadrobność czekuło wokół toho, zanieczy wiezo jutce rano pola nas w sportowych wózdeltkach.

krótko do napojenie je, a tu już są nasze serbskie, hornio-serbskie wusowanie, żąca już o kunce kila. Przepadam do dom swoim kolegam do Kocebusa od Szczelaka RBB. Tu jeszcze tu nietko delno serbsce za was dale. Ja jestem Katka Pöpilec, a przyjdę wam szymiszcze rianu niedzielu. Serbski rozwóz budzi was potem jutce rano zaso, a to w sile po zvučenem važnju z dupkom rano pečich, a večer widzimy se potem na volejbol.

0: RBB. Царский програм.
1: Віта що, хопші мікрофоні, Йодіана Шіцова за вас. Любе постро до будишіна тамним колегам від МДР, хожо далі в дольне саскеріце, а то з регіонального студія РББ в Хожебосу. Gash, vam to vedro jo ninto radne bremje, s čo plamjo a před vašim radiom na pšaue miestnje. Vöda jo žinca tema dlejšiego pšinoska Sebastiana Elikovskiego Winklera. Vön jo se zabirao z vösebnym aspektom vúžiskych vödu, obgospodarjenie a oplevanie vödu jo jogo tema. Kulna muzika bieže k tomu v našej rubrice Muzika tyženja ku dňu namornika. My gledamy žinca na miesto Chorzebus, a to serske tam. Co jo se w zachadnym lieše na serskim polu nažívało abo zmieniło? To stoj w rozpšauje serskie zagronitie miesta a na Kosacojc-Kozelua, a my tam pogledniome. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings rozmysluje o aktualnym pšašaniu finansirowania wytwardowańskiego zawieszczenia. Povesči a bože słowo žinca nefilujote a net na zachopienku mogu žiši se vjaseliš na drogovanje přes svět muzikovych instrumentov. Nešetne flete su ho žinca svišaš. Potakem, my máme viele prítk a nečo los. Dobre žijen, lube žiši. To jo rednje, až nesčo zabeli na náš muzikové postro. Ten ga jo Sebastian Elikovski Winkler zase pšigatoval extra za vás. A vo kaki instrument pojžo ten raz?
2: To jo južo nieco magiskego na tych sukach. Žinca zabieramy se s flejtami. Veni sušajú k nejstaršim muzikovým instrumentam. Tak pominione kešťové flejty sú ľuži getovali južo před 400 000 letami. To sú uzgenili při sliženiach. A živali sú je, jopšau je, s kešti. Ale teke z rogou zhriatou. Flejty sú byli a také žínca sú znaté šúži na svieše. V Európe sú vesebne zájemné flejtové instrumenty v Slovakskej. Nevecej znatá jo fujara. Při muzicírovaniu žaržo fujaru vertikálne. Vena mežo byš dujka až do 1,7 metra. Kaž kerc na nej grajo, sega vena uše jogo głowy. Úsokosť tóna zmienia sa přes žierky v rorie. S nimi gerc roru přikrotcujo abo pedlešujo. A tón je pen uši abo niši. Celo inac funkcionirujo tak pominjona panova fleta. Přitom zestajajú red fletov rorov jednu při druge. Kúžda rora má drugu úsokosť tona. Nejúšo tony přijdu z krotkej rory, nejdvímši zvuky dajo dlejša rora. To groni, gaž což graš jednu melodiju, petom musíš panovu fletu stavne obrašaš tam a zas. Fujara má jednu roru a panova flejta viecej. To pak ješo jedno na flejtach grajome přecej zgubu. Lec rovnož pešťo gara sobu do Ázie. Tak klínci nosová flejta. Jo, napřádu na tej flejši grajú s nosom. Také instrumenty grajú na kúpach oceánskej, ale také na Filipínach, v Malajzii a indonézijskej. V predpodňovej Americe užívajú nosovú flétu ketuanu z Baňave. V druhých krajach sú instrumenty z dreva, bambusa alebo samo z metala. Nosové flejty sú šako veľké a majú šaké formy, zatím vedkúl sú. A to je ešte viacej nevšedné. Tak klínce dvejna flejta. Také gašto klínce kaž dva instrumenta, což slyšíš, grajo jeden muzikár sam. Dvejna flejta má dvě rorie. By megali groniš, to ste dva instrumenta ve jednom. To velicne na tom, jo? Až mežoš tak graš dvě melodii

0: To jo guslowanie, to jo magia flejty. Nie trzeba mi se dziwać, aż jo tak wiele szakorakich flejtu. Dokulasz jo to tak wielki skan stary instrument, su ludzie mieli wiele czasa se przemyślić kołorotne wiecy. Opytaś jo, ka sami unamakaś jadną swejsku flejtu. Ja som uprobirował słomku.
1: No, pen daj šo se dožiwa. Som narska lic smijo šo teke v idejku za jednu sam baslonu flejtu.

0: RBB, carski program, powiedzci.
1: Zakaz genderowania w chorzebu zujo planowany, jeje nowa struktura obzadorajo żywo ABC, a w chorzebu su se ten tyżyn witajceptarie zmakali a umienili. K tomu wiece a dalszne nowości słyszyszo ninto w naszych powieściach. Miesto chorzebus, co zakazasz genderowanie w pisnym obchaże zastojnstwa. To potrafio nimsku a sersku rec. W odpowiednie pożedanie jo sriodu miestczański parlament przyjuzeł. Pożedanie jo przyszło w frakciju AfD, AMIB, ZSB. To jo Mittelstandsinitiative Brandenburg a zukunftssicheres Cottbus. Daniš kvestki, daniš nakosne smuški, abo podobne forme deje pisarje užiš. Zato deje se knježiš generiski maskulinum ako svovo ceptar, abo neutralne forme ako studirujuce. Argument staja jo teje pšospe jo byl, až genderovana riec njebe byla bžes barjero, na nimski barjere frei, a by obšižila komunikaciju. Jasmin Kirsten wird Frakcie Lewice jo kritisirowała pożedanie ako znieużywanie przedpisu za runostajenie. Jeje frakcja co obzamknienie dasz przespytowasz. Żywaniszczo za serskie kupańskie uwijanie w chorzebusu ABC nie może

0: Kak ugledas tym serskim wyrożebusu. Votom, jo tentyżin informierowała zagronita za serskie nastupności miesta Rożebus, Anna Kosacolc-Kuzelowa w miestrzeńskim parlamencie w swojej letniej rozprzawie. Kupanie ma tam niewiecze miestno, ulicuje mój kolega Gregor Klim.
1: Anna Kosacolc-Kuzelowa uzwignio wszakie pozytywne. Przede wszystkim to zawiezienie serskiego ceptarskiego studioma na Bramborskiej Technickej Uniwersycie.
2: Sewer, tam są wegen wielkich ludzi, przede wszystkim tylko na krajnej runinie, pracowali za to, ale tylko od boka miasta sme my szikne skromane wielkim za to pracowali aż to przyszło, a ze stakiem miał to takie sobą jeden chorzybowski uspech. A k tomu myśmy dali tak nasz stypendium za studium, a za studium formę jeszcze raz polepszyli, tam te zmiennicy tomu, aż to laszcze, że o to pracowasz. Ja, o ten stypendium, a ja wiegin mego Janu za to jeszcze raz wabisz, ho, aż przesem takie abiturienta, albo ludzie, kiedy chce, jak studium zgotowasz, albo jak dalekupwanskie studium gotowasz, aż pracujesz o nasz stypendium naszego miasta.
1: Konkretnie, ja nie to można, aż takie studiujące z Ukrainy, na przykład z czeskiej, a polskiej, se pracują w serski, ceptarski studium miasta. Nie to muszę takie miasto studentów przywabić. Ku kupaniu na miastnie to kroni w naszych szulach, ja takie nieco dodała.
2: Pozytywnie, ja takie aż ten hort, kennst sluschat die sakladne Schule pschi Brunschwiku im Parku, asch den teke pokschat zu jo, asch tos herske sapschek njo.
1: Kak to konkretnie ugleda, to neo Anna Kosacolc-Kuzelowa goniwa. Schule pschi Brunschwiku im Parku za usche togo zawiasć serszczinu ako fach. Po naszom napschaschaniu pschi Schule a statnem schulskim amsche pytaju pake dali zeptaku a zeptaria, miesto se życe tam witaj Schulu. To jo teke pschetwiżone, ale stoi albo padnio ze serskimi ceptariami, kroni nam wiernik szulskiego amta Uwe Mada. Wedpowiedno obsamknienie szulskiej konferencje teke iści nie dajo, czym ważnie jo, aż mają ukniki szansu chodzić do jadnoczkeje zakładneje witej szule miasta, do ludki szule w Żylowie.
2: W Żylowskiej zakładnej szule, ludki szule, oni teke popszom wegi na to gledajo, tola majo tam caso starisze svoje obmyslinje mežeme, licvonoš nesme v tem šulčkem obcerku te zakladne šule. Tola tam naše mestno krigno štogljaš. Mi smo ho serba, a co ma to mestno mež, ali ne bydlime v Žiloje.
1: A to ma teke ceniš s tem, a Žilojska šula jo pšemava. Ma pšemava rumov a notne peneze za novotvar dali filuju. Srdu vjaco a nas gromažinje mestčanskega parlamenta jo Kosacolc-Kuzelowa išti veli vece temu nas pomnjeva, kak gleda vena do přihoda.
2: To jo tek južo žela ten stau žažaš ako jo. Gledok musme gledaš v našich šulach, v našich institucijach. Vašne teka až v ricne šule šo dalje beži. Nic nio se ver až derje beži. Teke v serske muzeumje. To so přece proce za to dobre statkovaš.
0: Anna Kosacolc-Kuzelowa jo tentyžin predstajiła svoju letnu rozpšavu ako zagronita za serske nastupnosti při Rožebuskim miestčanskim parlamentše. Gregor Klim jo rozpšavio. Gaż, coż o sami hyszczy raz poglednusz do rozprzawy serskie zagronite na bokach kotpus.de jo zlinkowana.

0: ДВД. Царский програм.
1: Царский програм.
0: Тема.
2: Bramborska, jo ten zvieskowy kraj z niewiecy rekami a wodami w Niemskie. Woda prägu jo morge regione a miestna, a we wesemem zielu rieda ustrzewania pogledamy hyszczy raz poszuknie na obgospodarstwo wodu a upominania na jego wetwadowanie. Czasowe znanka ulicu Jote Naserskie, kak se wode obgospodariju a wetwaduju. Za mikrofonom jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Człowiek ją już dawno zachopił jaść według na swoje lepsze i obknie żyć. Z lokalnych zaprzymienią są nastali regionalne inicjatywy, a sledko ją organizowane zastąństwa. Czym kompleksniejsza była towaryszność, tym uższe su byli upominania na wedogospodarstwo. Je było ważne zawieścić zastaranie spitneju a trybańskiego wedu. Su ujadli na pszałe psiesiwo usokiej wezie. Trybanu wedu su przybierajucy menedżowali. Szczyt wedu je więcej a więcej wydobny za lepsze gospodarienie z resursu weda. Wedo gospodarstwo gronie tomu zinca, a to nie groni mniej jako zamierne planowanie, uwijanie a wizienie całego przyrodnego a technickiego obiega wedy. A większy part tego nie zaupytniomy. To se stawa megali gronić we Slizynie. Alfred Kiacmarik z Prjavoza jowet młodych lat żywał we wedogospodarstwie, a znajo wednu krajinu użyce lat żasetki dujko z tej perspektywy.
1: Ja som był 18 lat stary, a pęcom zachopił przy der Wasserwirtschaft żyłaś. Mej bracie już tam był, a ten ja gony Alfred Pejstok w naszej firmie, tam masz żelo, a myszysz na bagaj, a tam masz pęn twojego żelo. Ja som krnul taký ajmaketný bagaj, ako plieval na tých riekach a s tým som ja pen želal.

Wo wodowe gospodarstwo a wetwardowanie wody już bo we wesomym żielu naszego rieda Wóżyskie wody, jazory, rzeki a czugi. Alfred Kiacmarek a Jürgen Balak z tej były rozkranjańskie partnerja a casowe znanka. Wene z tej powierzewy wo swoim żyle a naskonieniach przy melioracji wodnej krainy.

0: Cerkvia.
1: Žinca, jo vesem adwažaste juni, to jo po evangelskim cerkvinem kalendarje stvrta nežela po svežinju Trinitatis. Tož, sledujo nento Bože svobo na tu neželu, a to ma Til Vojto z Lipska za nas.
2: Lubi přisucharki a přisucharje, znajošo by to tke, zašaltujošo povieščí a cujošo sebe njamoci. Zemja se znoji pet ekstremnym vjedrom, płaszizny stupaju, a wiele ludzi nie wie więcej, jak deje swoje zlicenki zapłaszić. Ekologiczne a ekonomiczne krizy nasz świat równocasnie przeczesują. W takich czasach rozszo złość. Joliaszko pytasz za winikami, joliaszko zatwarzisz a zgierkościsz. Rono takie zacusie adresirujo nasz zinsajszny tekst z Biblii. Peso Pawo piszo liście na Romariu, 12. stawie. Nie żarszo sami se za mudrych, nie zapłaszczo nikomu złość za złość. Starajszo se, beto coś pecne jo przed szyknymi człowiekami. Joli mężno tak wiele ako na was jo, ga mniejszo ze szyknymi człowiekami mir. Nie daj se tomu złemu przewinuć, ale przewin ty to złe z tym dobrym. To klince pri jednym hokognusiu skoro pićku naiwnie. Szen świet wejujo w resurse, w pieniądze, aby ludne przeżywienie ekosfery. A to pen jadn przyżo agroni, nie zapłaszczo nikomu złość za złość? Gaż dokradnie w tych sadach przemyslujomy, szczycy pak we nich enormna mec. Paweł nas nie napominajo, aby wecy przed nieprzawom zacynili, wen mnie aż jo świet niesprzawny. Wen pak warnujo nas przed szpiralu. Nasze nuzy, żeż gospodarstwo se chwiejo, a klima bywa żyn a ekstremniejszy, chapiamy jaden przeżywo drugiemu wejowaś. Bogate kraje naprzeciwo chudym krajam. Gospodarstwo przeciwo ścitoju obswieta. Każdy glieda jano iści na swoje liepszyny. To jo logika złości, kęż co nas przemoc. Przewinusz se daś tomu złemu, groni, przełzejomy kszute egoistiske metody krize. My sami ustudniomy, a burzomy instrumenty tej logiki. Wiera pak se zepiera na drugą logiku. Paweł groni, przewin to złe z tym dobrym. To nie opleduje jej za tolerancję tego złego. Cele naopak jo minione aktywne opieranie. Szpirala czacha a gramoty dej se przetergnuś. Jak to żyńca ugleda? Ekologiskiej krizy jo to pleduje jej za to, aby my nie gronili te drugi przetrybują ga teke tak wiele, co go dla dejm ja se zmienić. To groni, aż dejm z ljubosciu obchadasz z beżeju stwerbu. Teke gaż musimy spen obgranicować, a se szakich wieców zdać. Ekonomiskie krizy jo to pleduje jej za to, aby my nie dali beżytności se knieżyś. Ale groni, aż dejm gledaś, kto rono naprzaudu ma petrybu, abo treba naszą pomoc. W susedztwie a lokalnych strukturach se cesnoamtski angażirowaś, se obgranicowaś a zieliś

0: roku życzenia.
1: Dobre życzenia a myśli mamy nic za narodni nario tyżynia. Prytny gluku życzenie, że żyńca do Ronego. Tam jo swiesiła Noakoyc Gerdi w autoru swój burstak. Wyna jo miała palencowu licbu, 7 a 7 lat jo nindo stara. Towaristwo Nipilic dwór jej ako swojomu cwonkoju uczobnie k tomu gratulirujo, a przez tu drogu, przez radio, se hyszci raz użykujo, aż jo przedsej swojomu towaristwo ju zwierna, a pomaga żoż meżo. Westańczo strowa a dobreje myśli, to życzę wam Luba Gerdi Noakowa, wasze przyjaciele z Ronego. A ta druga gratulacja, że do Dolnej Łużycy, do Wierbna. Tam, na Briogu u Golaszojc, jo był srjodu wysybny burstak. Luba Keta Golaszowa, wyszczo mieli ten tyżyn swój, pisz a żywisz żasy tyb narodny żyjen. K tomu wielgin uczobnie gratulirujo żyn za hyszci raz ta wasza cała wielika familia z Wierbna, z Rubina, Borku, Chorzybusa a Grima. Wasze Žiši, Rosi, Martina, Frank a Thomas ze svojimi. Vesem Žiši Žiši a živješ u enkelo. A napisali su nam pšiduce svova za vas. Luba mama a oma. Nejlubše žijek za tvoju pomoc a podpiru. Zato až máš pšetci dobru radu za nas. Tyka teke v usokem starstvie njamožoš ruce do klina povožiš. Žice myši bože žognovanje. Wiele strowości, gluki a wiasele we kreizu twojej familie. Westein optimistiska, a teke gasz ho a tam nieco boli, westein dobrej myśli. Jo, no pen, hyszci raz szo dobre, a narodnińska sztucka przyża żynca wet młodych głosu, wet ukniku dolnosherskiego gymnazja.